Slušnej rok od rána do večera. V Dabu. Rock Radio. Slušnej rok od rána do večera. V Dabu i FM.